Obiedę i porażę. Słodkie tajny cień. Obiedę i porażę. Słodkie tajny cień.

Zostaniesz sam, gdy możesz sam. Jutro sobie promieni ty necie. Sveš miris, istine kreće.

Pogledy i podaży. Słodkie tajniki. Pogledy i podaży. Słodkie tajniki.